jak zawrzę oczy, uvidím svet, kde hoří svíčky, krukovský chlap.